nogi. Ajde, zima, ajde, pszonio, ajde, siwo, lonio. A krzypnie się, szmona, miasz, patana, poda, odunias. Ajde,